Happy birthday. See, make a wish.

Aspen. A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

siłę spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić się.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia, Iborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów z mijającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny. To będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo. A mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeście i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield, w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

0: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.
1: Girl, beat.

Boom. Hey, tune, go.

Innovation.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężko tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: wprowadzamy w nowy tydzień. Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności czy jesteście przestawieni na godziny mundialowe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a wprowadzać was będą klasycznie
1: Albert Pusa
0: oraz Jakub Green. Realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr. Witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w tym piłkarskim okresie. Mam nadzieję, że pomiędzy teraz meczami jesteśmy w stanie zająć wam jeszcze, umilić wam tę najbliższą godzinę.
1: Tak jest, bo następny mecz zacznie się właśnie o godzinie 21, więc...
0: Belgia-Egipt.
1: Belgia-Egipt,
0: tak jest. Szybkie typowanko?
1: Myślę, że Belgia.
0: Z 3-0?
1: 2.
0: Okej.
1: 2-0. 2-0 dla Belgii z mojej strony, Kuba?
0: 3-0, no.
1: Okej. Przypominamy, że trwa GPS The Last Ride na antenie Radia Nowinki. Więc jeszcze mamy przed nami, no poza dzisiejszą oczywiście, jeszcze dwie audycje.
0: Tak, łącznie z aktualną 3.
1: Dokładnie tak. Za chwilę o tym, co w Krakowie, a w zasadzie to nie w Krakowie, ale w regionie. Co, Kuba, z twojej strony dziś będzie?
0: Z mojej bardzo polskie tematy będą dzisiaj, tak powiem.
1: Okej, no... U mnie też w sumie dosyć polsko, będzie tylko jedna podróż w miejsce, które nasi słuchacze znają i kochają.
0: A teraz w takim razie zagramy sobie krótką piosenkę U2 i Pride in the Name of Love, a tak jak wspomniałeś przed momentem, za chwilkę Kraków.

0: Kuba zapowiedział, że Kraków, ale nie do końca, bo zostajemy w regionie faktycznie, ale nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w Krakowie, ponieważ przenosimy się bardziej w stronę Wadowic, mianowicie do Babicy właśnie, pod
1: jednej.
0: Królestwem Kremówek. Tak, Babica sztuk 1, dokładnie. Ponieważ tam wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego krytego stoku narciarskiego.
1: O, nice.
0: Jest to na tyle ciekawe, że właśnie, tak jak powiedziałem, to ma być pierwsza taka inwestycja w naszym kraju i jedna z tak naprawdę niewielu na świecie. Mało tego, ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Wacław Prorok, który jest pomysłodawcą i inwestorem tego przedsięwzięcia, generalnie na razie nie wiemy zbyt wiele, w sensie nie wiemy dokładnie, kto się zajmie tym projektem, kto będzie wykonawcą, nie wiemy, kiedy dojdzie to do skutku. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko ma być jasne, aczkolwiek...
1: Żaden z niego Prorok.
0: Aczkolwiek, co wiemy do tej pory, że będzie to właśnie w Babicy pod Wadowicami, tak jak powiedziałem, Babica sztuk 1. Bo poza anteną sobie z Kubą żartowaliśmy, że w sumie to...
1: No bo
0: ja źle powiedziałem, bo powiedziałem Babice. Tak,
1: no bo
0: powiedziałem
1: Babice też są chyba, nie? Gdzieś.
0: Tak, no, gdzieś są na pewno. Ale tak, oczywiście obiekt ma umożliwić miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok.
1: Powiedz, Chrzanowskim są Babice.
0: O, widzisz.
1: Też w Małopolsce.
0: O, widzisz. Kompleks ma mieć powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jeszcze raz?
0: 27 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętaj, że to są metry kwadratowe, więc...
1: Brzmi jak dużo.
0: Metr razy metr. I ma być przystosowany do obsługi nawet 2000 osób jednocześnie. A dla zmotoryzowanych przewidziano około 700 miejsc parkingowych. Wygląda to ciekawie. Ja osobiście nie należę do osób, które pasjonują się jazdą na nartach, ba, nie pamiętam, czy tak naprawdę kiedykolwiek na nartach jeździłem, aczkolwiek samo to, że taki obiekt może powstać, jest bardzo ciekawe. Mało tego, że właśnie ma szansę być jednym z największych tego typu obiektów na świecie, przy okazji będąc właśnie pierwszym w Polsce. Aż się prosi o Polska Górą. Nie wiem, czy Piotrek ma to w zanadrzu.
2: Polska Górą!
0: Oczywiście, zawsze, że ma. Niezawodny. No dobra. Więc to tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, a ktoś z was na pewno jest zainteresowany, to
1: ja
0: będziecie mogli się wybrać.
1: A jestem w szoku, że akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten akurat sport, to mam trochę większe doświadczenie od ciebie, bo jak miałem jakieś 10 lat, to biegałem na biegówkach.
0: Ja co najwyżej na sankach sobie pojeździłem.
1: Na jabłku było zjeżdżane.
0: Weathers w utworze Waste Me.

0: się, jutro będzie lepiej.
1: Tak jak mówiłem, ja mam w tym tygodniu polskie tematy bardzo, a więc zostajemy w Polsce, a dokładniej w Żyrardowie. Będziemy się znajdować w tej historii, gdzie policja została wezwana do kradzieży. Czyli coś, co lubimy, o czym lubimy rozmawiać na antenie w takim GPS-a.
2: Co tym razem zajumano?
1: Przejdziemy do tego. Do tej kradzieży doszło w nocy 9 czerwca. Analiza monitoringu pozwoliła szybko ustalić podejrzanego, a jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Co najbardziej kuriozalne, podczas zatrzymania miał przy sobie część skradzionego towaru. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I teraz ja pytam ciebie, co ukradł?
2: 5 lat pozbawienia wolności, to można było się domyślić, że tak będzie.
1: Klasyka.
2: Podczas zatrzymania miał to przy sobie.
1: Tak.
2: Nie było tam podanej żadnej wartości ani nic takiego.
1: Jeszcze nie podałem, jeszcze jej nie podałem, ale mogę ci podać. Wartość oszacowana na 1070
2: zł. 1070
1: zł. Tak.
2: Co to może być?
1: A, bo nie pamiętasz.
2: 1070 zł.
1: Tak, 1070. Nie, to nie było. To był towar o wartości 1070 zł.
2: Okej. Okay. Czy to jest... Pogramy sobie trochę w ciepło-zimno. Czy to jest coś takiego kolekcjonerskiego, jak wcześniej gadaliśmy?
1: Zdecydowanie nie.
2: Na przykład,
1: chociaż
2: nie.
1: Kiedyś się to kolekcjonowało. Jeszcze tak z 6 lat temu.
2: Dobra, inaczej. Czy normalnym jest to, że jakby ktoś może to mieć po prostu przy sobie? W sensie, wiesz, na przykład jak ty masz cały czas przy sobie telefon. Czy to jest coś takiego? Czy to był
1: aż
2: telefon?
1: Tak nie.
2: Nie, okej. Okay. No dobra, nie wiem, poddaję się.
1: Otóż zostało skradzione 36 opakowań papieru toaletowego.
2: Przy sobie to miał.
1: Zawierających łącznie około 1800 rolek.
2: Przy sobie to miał.
1: Część skradzionego towaru, więc nie wiemy jaką, więc mógł mieć dwie.
2: Okej.
1: Okay. Z tych 1800 rolek.
2: To może on po prostu miał przy sobie jedno opakowanie sprzedawane na lewo. Może on po prostu jest takim papierotoaletowym Robin Hoodem. Papierowo-toaletowym, o, to jest lepsze słowo. Robin Hoodem i po prostu przez jakiegoś WhatsAppa czy coś umawiał się z ludźmi, że im sprzeda po taniości kradziony papier toaletowy i po prostu akurat szedł do klienta i akurat go złapano.
1: Albo jest lokalny.
2: Ale jak to zidentyfikowano w ogóle, że to akurat ten papier został skradziony?
1: Bo on został po prostu, był na palecie przed marketem i goś stamtąd to zawinął.
2: No i to pewnie jakiś monitoring to widział.
1: Tak, no na dobra. Podstawie monitoringu gościa znaleziono.
2: Okej.
1: Okay. No, także no to... nie kradnijcie papieru,
2: Chyba przesrane.
1: Bo trochę tak. No, gówniana sprawa. No, ty mówiłeś, że ty szedłeś bardziej w jakiegoś takiego ty szedłeś w jakiegoś takiego papierowo-toaletowego dealera, czy coś takiego. Ja to raczej widzę, że gość powinien być jakimś Don Kibelone, czy jakoś coś
2: te strony.
1: Kibleone, o.
2: Wiesz, no niby Antony taki, Soprano działał w branży...
1: Że taki, wiesz, papierowo-toaletowy mafiozo, nie?
2: No to jest trochę taki przemysł mafijny w sumie, jak tak o tym pomyślisz.
1: Tylko zamiast białym proszkiem, to handlujesz białymi rolkami.
2: Przynajmniej kolor się zgadza.
1: Disturbed, Stronger on Your Own.

0: To teraz trochę o trendach.
1: A.
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to Amerykanie odkryli rosół i kompot i nadali swoje własne nazwy. Tak tym razem jednak zostaniemy w Polsce i tym, co w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, stało się popularne.
1: Na schabowego znalazłem w internecie jeszcze pork pancake.
0: Pork pancake. Wow. No dobra. Zbieranie plastikowych butelek. Całkiem proste, nie?
1: No.
0: Wiadomo, z czym to się je, wiadomo, o co chodzi. Chodzi oczywiście o polowanie na butelki kaucyjne i potem masowe zwracanie je do butelkomatów. To stało się modą, trendem w zasadzie, na właśnie TikToku i jest bardzo dużo materiałów, gdzie młodzi Polacy po prostu zbierają butelki, po czym je zwracają do butelkomatów i następnie chwalą się, ile udało im się uzbierać.
1: Chcesz mi powiedzieć, że polscy żule od lat byli trendseterami?
0: Influencerami.
1: Wow.
0: Bez telefonów po prostu. Właśnie chciałem to sobie zostawić na puentę, ale jako, że już o tym powiedziałeś, to kontynuuję, że teraz, jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto grzebie po śmietnikach, to niekoniecznie musi być osoba w kryzysie bezdomności na przykład, tylko może być to po prostu influencer. Więc tym bardziej nie będę się dziwił osobom, które takim osobom, takim ludziom niekoniecznie będą chcieli dawać pieniądze.
1: Znaczy, wiesz,
0: influencerowi
1: to,
0: tym bardziej bym
1: znaczy, wiesz, to łatwo rozpoznać, jeżeli ma w ręku iPhone'a albo kamerę, to znaczy, że influencer.
0: Tak jest. Zwłaszcza jeśli mówi do tego telefonu bądź kamery w bardzo specyficzny sposób.
1: Kochani, znalazłem już dzisiaj 4 butelki, więc mam 2 złote.
0: Właśnie zebrałem tyle butelek i idę właśnie do Lidla, do butelkomatu je wszystkie oddać i zaraz zobaczymy, ile z tego się uzbierał. I właśnie jeden z takich polskich influencerów, polskich TikTokerów chwalił się tym, że zarobił na tym ponad 600 zł. No ale jak to w trendach bywa, są też tego przeciwnicy. I wyobraź sobie, że poza tymi, no w zasadzie, grzecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę poniekąd promują, powiedzmy, zbieranie tych plastikowych butelek, no bo poniekąd jest to też zbieranie gdzieś tam śmieci, zwłaszcza jeśli chodzi o chodzenie na przykład właśnie obok Tauron Areny po jakimś większym koncercie, a Bring Me The Horizon ostatnio grało, więc można było tam znaleźć dużo faktycznie plastikowych butelek, które nadały się do takiego butelkomatu. Były to butelki zwrotne.
1: Mhm.
0: Wyobraź sobie, że znaleźli się ludzie, którzy są przeciwnikami tego trendu. Nawet nie chodzi o sam ten pomysł butelek kaucyjnych.
1: Ja się zastanawiam, czego tu być przeciwnikiem, musisz
0: dokładnie
1: mi
0: oświecić. Nie wiem, dlaczego oni to robią.
1: Myślałem, że będziesz mieć jakieś wytłumaczenie.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale no cóż, oni po prostu albo niszczą te butelki w taki sposób, żeby butelkomaty ich nie przyjmowały, albo przed wyrzuceniem butelki do śmieci w jakiś sposób po prostu usuwają z nich kod kreskowy. Wycinają go, zamalowują go, przepalają, cokolwiek. Byleby po prostu kod kreskowy nie zczytał, by butelkomat nie zczytał kodu kreskowego. Więc mamy ciekawe dwa spektra, jak to wszystko, co się dzieje popularne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Ja jestem temu, szczerze mówiąc, kompletnie obojętny, aczkolwiek bliżej mi raczej do pochwalenia tych pierwszych. W sensie tych, którzy zbierają te butelki.
1: Tak, ja też byłbym tego bliżej, no bo jednak robi się czyściej.
0: Pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która krzywo na mnie spojrzała, jak wywaliłem butelkę, przepraszam, puszkę po Red Bullu do śmieci. To kompletny odruch był. Julia Rocka, głupia.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Internautów podpalił, to na pewno. No. Każdy z nas był, przynajmniej raz jestem przekonany, w hotelu, w którym był szwedzki stół.
4: Tak jest, ja byłem.
3: Też byłem. Byłeś? Był.
4: A nawet jeśli nie w hotelu, to na przykład na jakimś weselu nawet, czy coś.
3: Tak, ale chodzi mi konkretnie o hotele, bo hotel w Krynicy Morskiej znalazł się w centrum dość zajadłej internetowej dyskusji, bym rzekł, bo wprowadził opłatę za wynoszenie jedzenia ze śniadaniowego bufetu.
4: O, ale dlaczego?
3: Bo...
4: Okej, jestem w stanie się domyślić. Chodzi pewnie o pozostawione naczynia gdzieś tam po pokojach hotelu. Nie, nie o to chodzi?
3: Po prostu jakby... inaczej, przeczytam tabliczkę, która tam się znalazła.
4: Dobra.
3: Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Przygotowanie przez Państwa posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant w odpłatności 80 zł za osobę.
4: Wow! Ale dlaczego?
3: Kierownictwo generalnie tego obiektu tłumaczy, że decyzja ma ograniczyć praktykę przygotowywania przez gości prowiantu na cały dzień z produktów przeznaczonych do spożycia na miejscu.
4: Aha, okej, dobra, czyli po prostu no nie chcą, wiesz, żeby ludzie traktowali śniadanie jako... No jak, jeśli na, tak jak mówisz, na szwedzkim stole można jeść ile się chce, że właśnie
3: tak, no
4: jeszcze
3: bo to jest takie,
4: kolację sobie zostawić.
3: Bo to jest raczej takie typowe polactwo.
4: Polskie. Tak jest, tak jest. Że,
3: znaczy inaczej, ja jeszcze rozumiem, jeżeli to miało być takie, wiesz, że ktoś sobie narobi 15 kanapek i 10 kiełbasek sobie wyniesie, no to jeszcze okej, dobra, to może mieć sens, nie? Ale jeżeli na przykład zrobi sobie małą kanapeczkę na później i to wyniesie, no to bądźmy szczerzy.
4: No to już tak.
3: Jakby ja bym to skalował chyba, że jak ktoś sobie wyniesie kanapkę na jakieś drugie śniadanie, takie małe, coś tamtego, bo nie wiem, bo teraz, nie wiem, brzuch boli, nie możesz zjeść teraz, a później już będzie zamknięte cokolwiek.
4: Ale powiem ci, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, żeby sobie w takim miejscu wziąć jedzenie na później z takiego
3: Mi się czasem zdarzało, rzeczywiście, będąc w takich miejscach, robiąc sobie, ale to rzeczywiście coś takiego małego, żeby coś sobie przekąsić w okresie doobiadowym, bo wiadomo, jak jesteśmy, no to albo jemy obiad w hotelu, no mamy pełne wyżywienie, albo jemy gdzieś na mieście, no to rzeczywiście jakąś taką małą kanapkę, żeby coś tam ewentualnie mieć, nie?
4: Okej. Okay.
3: Ale nie wynosiłem drugiego i trzeciego śniadania, jakby umówmy się.
4: No także pamiętajcie, że te wszystkie jakieś, na przykład, nie wiem, mydełka, czy coś, które dostajecie podczas pobytu hotelowego, to generalnie są dla was, to branie ich to nie jest kradzież.
3: Tak, ja to wynoszę.
4: Ale no w tym wypadku no jestem w stanie trochę zrozumieć mimo wszystko ten zabieg. Co prawda może nie do takiej skali, jak to ująłeś, że aż 80 zł za wzięcie sobie kanapeczki na później, no bo bez przesady. Ale wiem, o co chodzi.
3: No generalnie no, nie dziwią podzielone reakcje, nie? No,
4: tak jest.
3: Część komentujących poparła hotel, wskazując na rosnące koszty prowadzenia działalności. Inni zaś uznali nowe zasady za zbyt restrykcyjne wobec klientów.
4: No z tą restrykcyjnością trochę bym się zgodził.
3: I
4: to ma sens.
3: Z tą kwotą bym się nie zgodził.
4: Właśnie.
3: Przede wszystkim.
4: To ma sens, ale do pewnego pułapu.
3: W sensie ta kwota z jednej strony jest straszna, strasznie wysoka, tak bym powiedział, a z drugiej...
4: Działa.
3: Działa, bo odstrasza
4: tak
3: chyba,
4: jest,
3: nie?
4: Tak jest. Po to są kary, żeby odstraszać.
3: Chyba, że ktoś lubi żyć w ciągłej adrenalinie, to wtedy wynosi po kieszeniach i ma nadzieję, że go nie złapią.
4: Tak, to są te same harlekiny, które jeżdżą komunikacją bez biletów.
3: Przeczytaj to, bo to chyba twoje, tak? A ja nie,
4: to nie moje.
3: To nie twoje? O Jezu, to ja nie wiem.
4: Felix Jane Hyde...
3: I Alex Iono?
4: Alex Iono, Hot to Touch.
3: Gramy.

0: touch.
1: No, to jesteśmy z powrotem i Włochy teraz mamy.
2: Mamma mia.
1: To jest właśnie to miejsce, do którego się udamy, tak jak zapowiadałem na początku. Miejsce, które znamy, kochamy. No dobra, kto kocha, ten kocha. Co ale ciekawego znów zrobili Włosi?
2: No, co ciekawego tym razem? No, daj mi, bo ja uwielbiam.
1: Uwaga, bo Włosi, w zasadzie jedna z włoskich plaż, wprowadziło pewien zakaz. I to nie jest zakaz dla wszystkich, tylko dla osób od 10 do 65 lat. Jak myślisz? Plaża. No tam to ograniczenie wiekowe akurat nie jest żadną wskazówką. Ale
2: zakaz
1: czego można by było zakazać?
2: Pieluch.
1: Nie.
2: No bo poniżej 10 to jakby ma sens.
1: Okej. Uwaga. Bo władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły bardzo kontrowersyjne przepisy na plaży Punta Molentis.
2: Okej.
1: A tym przepisem jest zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
2: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No
1: tak
2: bo
1: jest.
2: Parasol, jak sol, to jest przed słońcem i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
1: Haha. I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
2: Mało tego,
1: jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
2: Ale
1: nie mam informacji, jaka
2: czekaj,
1: będzie kara, przepraszam.
2: Ale czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
1: Nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
2: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce albo w koło brzegu nagle na plaży zabroniono parawanów.
1: Wow, no
2: co
1: a to jest...
2: by się zrobił za jazgot?
1: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich turf warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę
2: no nie?
1: było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny... dosyć niecodzienny przepis. No i cóż... To tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają, a u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
2: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
1: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podajesz?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tak jak wspominałem, mam polskie tematy, ale nie do końca zawsze, jak się okazuje, o Polsce, ale tym razem o Polaku. To jest temat, o którym mogliście słyszeć, bo był dość głośny w zeszłym tygodniu, ale i tak stwierdziłem, że o nim pogadam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo 39-letni pan Dawid Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie chyba na tę opcję nasz Polak się zdecydował, jeśli dobrze pamiętam.
0: Warto zaznaczyć, że w tym momencie 2 miliony funtów to jest równowartość niecałych 10 milionów złotych.
1: No więc można sobie życie ułożyć, co?
0: No i ja bym sobie na nowo ułożył za 10 tysięcy, a dopiero miliony.
1: No widzisz, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, można by było powiedzieć.
0: No jak ładny trochę jestem.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No, to prawda.
1: W sumie to lepsze nawet.
0: Oliver Tree i Robin Schulz.
1: Schulz utworzy... swoją drogą.
0: No właśnie, w utworze Misiu. Takie memorandum trochę dla pana Olivera Tree, którego nie ma już z nami.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o obecnych trendach, prawda? O gromadzeniu butelek i masowym zwracaniu ich do butelkomatów.
0: No.
2: A teraz porozmawiamy sobie o nieco starszym, w zasadzie to dużo starszym trendzie, który można by było nawet podpiąć już pod tak zwanego martwego mema.
0: Mumifikację.
2: Co?
0: Nie wiem, trend dawno był, kiedy robili tak.
2: Dobra. Wracamy do tematu i to jest przy okazji sprawa, która zahacza o tematykę kierowców. Jak słyszysz o jakichś trendach z przeszłości i kierowcach, zwłaszcza tych źle parkujących, to przypomina się jedna rzecz.
0: Karniaczek.
2: Karniaczek, mm-hmm. Dokładnie. Czyli pewien organ, prawda, naklejka, taka paróweczka, prawda. Generalnie jak ktoś słabo zaparkował, to mu się nalepiało takiego. I generalnie, uwaga, okazuje taki się, że ktoś jeszcze tak robi.
0: Taki karny kaktus.
2: Kiedyś ludzie naklejali na samochody te naklejki, teraz wystarczy, że wyślą nagranie do StopHama. Ale, uwaga. W Płocku pewien mężczyzna, 52-letni, właśnie cały czas taką praktykę uskuteczniał. I nie uszło mu to na sucho, ponieważ okazało się, że mężczyzna odpowie przed sądem i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak myślisz, za co? Pierwsza myśl? Co, jakiś wandalizm?
0: Za wandalizm, za niszczenie mienia.
2: Bliżej tego drugiego, ponieważ pewien właściciel samochodu właśnie w Płocku dostał taką naklejeczkę i po oderwaniu takiej naklejki zostały trwałe uszkodzenia lakieru.
0: Mm-hmm.
2: A to nie jest tania sprawa. Poszkodowany oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych.
0: Oh, wow.
2: Mała, drobna wręcz usterka lakieru. I ja nie mówię tego ze zdziwieniem, bo ja wiem, jak to działa. Praca lakiernika jest cholernie droga, ja przepraszam za wyrażenie, ale malowanie jednego elementu potrafi zahaczać o koszt 1000 złotych.
0: Na czym to nakleił? Na Porsche?
2: Nie wiem, co tam było, może też jakiś drogi lakier. Nieważne. W każdym razie, bo tam były dwie naklejki swoją drogą, jeśli dobrze czytam, to tam były właśnie dwie naklejki. Sprawa została zgłoszona na policję, mężczyzna został zidentyfikowany, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, no i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość, więc kolejny element polskości mamy zachowany. Jak przekazano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie mężczyzny 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że planował podobne działania wobec innych osób.
0: Seryjny naklejkowicz. A ja mam pytanie. Czy ten, co tak źle zaparkował, to też został karany za złe parkowanie, tak przy okazji?
2: To jest dobre pytanie, bo wiesz...
0: Czy tak po prostu mu to uszło płazem?
2: Właściciel samochodu przynajmniej miał dowód, a jak przeparkował, to dowodu na jego złe parkowanie już nie było.
0: No ale nie, jak znaleziono tego naklejkowicza, to pewnie po jakimś monitoringu. No to ten monitoring też musiał pokazywać, że samochód był zaparkowany źle.
2: Być może, ale o tym nam nie wiadomo. No jakby nie patrzeć, mandaty za... Gdybyśmy w GPS-ie rozmawiali o mandatach za złe parkowanie albo coś, to by było niesamowicie nudne.
0: To prawda.
2: A to jest jednak ciekawsze. No w każdym razie będziemy się już z wami tym akcentem żegnać, bo to był ostatni temat na dziś. A już się rozpoczął mecz Belgia-Egipt. Jak na razie pewnie 0-0, bo 10 minut minęło po 21. Kuba na razie to sprawdzi, a ja się z wami będę żegnał w tym czasie. Kuba, uwaga, chyba że już jest. Już mamy wynik 0-0, więc teraz już z czystym sumieniem możemy się z wami żegnać i odesłać was, jeżeli interesuje was to, co się dzieje na tegorocznym mundialu, na tej edycji bardzo amerykańskiej. No to lećcie oglądać. My się z wami żegnamy i życzymy miłego tygodnia, a w nowy tydzień wprowadzali was
0: Jakub Green
2: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Dobranoc.
0: Cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie proszę pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Sweet.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22.

Jego. To jest sobota na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia Eyeborn będzie koncertował w studio o 18:00, natomiast w kwadracie również o 18:00 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programu zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl. Postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania. No i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie. No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Na antenie Radia Nowinki wita się z Wami Tomasz Kapuśniak. A dzisiaj inżynierskie historie, ciąg dalszy, moi drodzy, i znowu wchodzimy w erę greckiej starożytności. W zasadzie greckiej, grecko-egipskiej starożytności, no bo będziemy się kręcili no, w jakimś stopniu wokół Aleksandrii, chociaż oczywiście zahaczając i o Sycylię, ale nie tylko, no bo przypominam, Archimedes właśnie w Syrakuzach urzędował. No, a wracając do kwestii takich organizacyjnych, to muszę Wam powiedzieć, że im dalej w las, tym więcej wilków, jak przysłowie mówi, a ja coraz bardziej jestem zaskoczony tym, ile ich rzeczy było wymyślonych bardzo dawno temu i o ilu rzeczach później zapomniano na całe tysiąclecia.

tysiąclecia? No nie, nie. Nie przesadziłem, moi drodzy, jak najbardziej. Na całe tysiąclecia wręcz, bo niektóre z wynalazków, które właśnie w okresie heleńskim, egipskim, w okresie Ptolomeuszy, w Aleksandrii i nie tylko wymyślono, no cóż, później uległy zapomnieniu, a potem niektóre z nich wypływały dopiero później. A dlaczego o tym nie wiemy? No cóż, sam jestem tym trochę zdziwiony, no bo generalnie zawsze uważałem się za osobę, która historię, no może nie bardzo dobrze, ale ogólnie, że tak powiem, całkiem nieźle się z nią kojarzy, czy ewentualnie rozeznaje. Natomiast pojawia się cały czas problem, który już raz próbowałem wyjaśnić. Dość powiedzieć, że wiele pism, wiele prac naukowych, które z tamtego okresu pochodzą, nie znamy bezpośrednio. Co więcej, nie znamy nawet pośrednio, bo niejednokrotnie okazuje się, że o niektórych kwestiach albo tematach dowiadujemy się z tłumaczenia jakiegoś komentarza, który dotyczył co prawda innego dzieła, ale które powoływało się właśnie na tamte prace. Jednym słowem, sprawa nad wyraz zagmatwana, jeżeli dodamy do tego, że jakby na to nie spojrzeć, nawet te dokumenty, które znamy, no to znamy częściowo z odpisów, czy ewentualnie komentarzy pisanych bezpośrednio do nich, ale przez osoby, które nie zawsze rozumiały, co tam było poruszane i o czym była mowa. Natomiast nie zmienia to faktu, że sprawa jest nader zagmatwana i po prostu niejednokrotnie wymaga, że tak powiem, wręcz dochodzenia, żeby zrozumieć, że tekst, który znany był od wieków, jest w praktyce opisem technologicznym wręcz. W związku z tym mamy tutaj dużo, dużo jeszcze do przemyślenia.

A z tymi przemyśleniami też nie przesadziłem, moi drodzy, bo do przemyślenia owszem, ale i zakres, w jakim to akurat dotyczy, może akurat trochę zadziwiać, zaskakiwać, albo co więcej, wręcz wprawiać w osłupienie. Dość powiedzieć, że przez całe lata uważałem Herona z Aleksandrii za jednego z najwybitniejszych inżynierów starożytności, który tworzył układy, urządzenia, na których można było oprzeć wiele rzeczy. No i cóż, okazuje się, że owszem, ale to nie jest tak, że on był akurat osobą twórczą. To był człowiek, który najprawdopodobniej w oparciu o prace znacznie starsze spróbował odtworzyć przynajmniej część, podkreślam, część materiałów, część urządzeń, które były wspominane i o których była mowa. Ale nie wszystkie i to w tym momencie od strony mechanicznej można dyskutować dużo, dużo, dużo, dużo albo jeszcze więcej, bo jeżeli chodzi o układy na przykład pneumatyczne, które służyły, nie przesadzam, pneumatyczne, czyli w tym momencie po prostu wykorzystanie przesunięcia cieczą czy powietrzem innych elementów, wykorzystywanie siły, no, układy dźwigni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko akurat było. Co więcej, w przypadku Herona, jeżeli już o nim mowa, on wspominał o ruchomych obrazach, a w zasadzie tworzył takie ruchome ludziki. Co więcej, z kontekstu jego prac wynika, że były dwa rodzaje takich ruchomych postaci i tak dalej. Jedne były stricte mechaniczne, drugie właśnie niewyjaśnione, ale o dziwo z zapisków, które się zachowały odnośnie tego, nie wiecie czemu jest tam dużo mówione na temat szybko i sprawnie otwierających się drzwiczek. No i tutaj zaczyna być kwestia, no po co drzwiczki do jakichś ruchomych postaci? No odpowiem wam inaczej. Ja widzę to w ten sposób, że jeżeli chodzi o częste otwieranie jakichś drzwiczek z dużą szybkością i sprawnością, to od razu pojawia mi się skojarzenie z migawką aparatu albo wczesnymi kamerami. A to oznacza, że być może chodziło tutaj o jakieś formy projektorów, no nie powiem, że kinowych, ale coś w tym rzeczy. No w końcu mówimy o ruchomych obrazach.

No ale nie tylko ruchome obrazy, moi drodzy, bo jeżeli byśmy się cofnęli w tym momencie do podstaw, no dość powiedzieć, że z tymi przekładami, tłumaczeniami było różnie. Wielokrotnie okazywało się, że autorzy odnośników czy komentarzy nie przywiązywali wielkiej wagi do niektórych wydarzeń. Dość powiedzieć, że no jeżeli byśmy mówili o geometrii euklidesowskiej, czyli pracach Euklidesa, to na przykład w Grece oczywiście były dostępne i zachowały się w języku arabskim, głównie no w dużych częściach, a w zasadzie nawet zrozumiałych częściach, ale dość powiedzieć, że źródło, z którego my dosyć często czerpiemy, czyli zapiski rzymskie, łacińskie, to akurat geometria Euklidesa doczekała się pierwszego przyzwoitego tłumaczenia nie w starożytności, moi drodzy, nie. Pierwsze tłumaczenie było chyba w XII czy XIV wieku i to w dodatku tłumaczenie wtórne. W związku z tym mamy tutaj odnośnik również do kwestii wcześniejszej, czyli jak dotarły do nas niektóre z tych informacji.

A jeżeli mowa już o takich informacjach, no to nawet jeżeli odniesiemy się do cudów świata, cudów świata starożytnego, no piramidę znamy oczywiście, olbrzyma z Rodos niestety nie. Latarnia morska w Aleksandrii, moi drodzy, też nie zachowała się, ale ona jeszcze w czasach arabskich do X wieku była widoczna. I co więcej, również wtedy wspominano, że była tam również jakaś forma mechanizmów, które miały za zadanie poprawę widoczności, a w zasadzie soczewek, które miały poprawić widoczność latarni. Jest to o tyle istotne, że latarnia morska w Aleksandrii była widoczna, światło z niej było w nocy widoczne na około 40 kilka kilometrów, co oznacza, że to odpowiada akurat dokładnie linii horyzontu, a jeżeli przyjmiemy, że źródłem światła no, nie były żarówki elektryczne, światło elektryczne, tylko jakaś forma spalania, to wychodzi na to, że gdybyśmy jakikolwiek płomień tego typu, ognisko i tak dalej ustawili, to nawet z takiej odległości przy dużej przejrzystości powietrza byłoby niewidoczne. Coś takiego jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w jakiś sposób to światło wzmocnimy. No, tutaj nasuwa się oczywiście następna kwestia, jeżeli znaliśmy zwierciadła, soczewki i tak dalej, no to być może można mówić również o innych urządzeniach optycznych, które były przydatne i służące do takich celów badawczych.

A dlaczego myślę, że również inne przyrządy optyczne? No, po pierwsze dlatego, że jedną z dziedzin nauk, które w Aleksandrii no, okresu powiedzmy trzeciego stulecia przed naszą erą, tam się rozwijała, to były nauki medyczne, które raczej ciężko jest w tym momencie, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie drobne sprawy, prowadzić bez dużego powiększenia. A myślę, że było to możliwe, no bo o dziwo dla mnie oczywiście doszukałem się informacji, że już wtedy zaczęto w wyniku różnych prac prowadzić dosyć skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Dość powiedzieć, że usuwanie katarakty było wykonywane już wtedy. Potem no, przez jakiś czas było jeszcze oczywiście dostępne, bo szkoła lekarska funkcjonowała, ale później po kilkuset latach zapomniano o umiejętności, które to gwarantowały. Zresztą również w innym aspekcie te optyki mogą być akurat odczuwalne, ale do tego wrócę. A co do katarakty, no od razu w innym świetle stawia się oczywiście kwestie biblijnych spraw związanych z odzyskaniem wzroku, z odzyskaniem życia, czy no powiedzmy paru innych cudów. No być może mówimy tutaj po prostu o innych zabiegach medycznych. Być może oczywiście.

Zresztą nie tylko o zabiegi medyczne chodzi, no bo również wtedy zaczęto odtwarzać układ nerwowy, no, o których to pracach później zapomniano. Co prawda wiąże się to również z innymi aspektami, bo również wtedy wykonywano sekcji zwłok, które później no, raz przez pewien czas były uznawane, że nie ma takiej potrzeby, a później uznawano je za wręcz niedopuszczalne ze względów prawnych, etycznych i tak dalej. Ale wykonywano takie sekcje zwłok. Co więcej, wiele wskazuje na to, że badano również fizjologię człowieka. I co więcej, to właśnie to mniej etyczna strona. Wychodziłoby na to, że do tego typu działań byli przydzielani skazańcy na karę śmierci i niewykluczone, że niektóre z tych sekcji były, a w zasadzie mogły być wykonywane również w sposób, że tak to określę, na żywca.

Dobra, to była ta bardziej drastyczna strona tego elementu, no ale wracając jakby do kwestii optyki jako takiej, zastanawiając się nad powiększaniem, no to powiększamy nie tylko w dół, czyli w tym momencie patrząc przez na przykład mikroskop, czyli te bardzo małe elementy, które chcemy zobaczyć wokół siebie, ale powiększamy również elementy, które nam się wydają małymi, czyli po prostu gwiazdy, a to oznacza, że po prostu mogło i ten sposób być wykorzystywana ta optyka. Można tak domniemywać, chociażby dlatego, że jakby na to nie spojrzeć, mapy nieba, które były wtedy opracowane, okazywały się nad wyraz dokładne i niejednokrotnie pokazywały konstelacje, których teoretycznie ciężko jest dostrzec z gołym okiem, a jednak takie mapy powstawały. Zresztą uboczną stroną akurat tamtego okresu jest to, że byli tacy, którzy tak, o tym, że był człowiek, który dosyć precyzyjnie obliczył sobie obwód, no co idzie za tym również promień Ziemi, to już wspominałem, to, że później to zostało przekształcone i przekręcone w wiekach późniejszych i Kolumb się na tym troszeczkę przyjechał, też wspomniałem. Natomiast ciekawostką jest to, że w miarę dokładnie określono również odległość Ziemi od Księżyca, jak również Ziemi od Słońca, co już jest wynikiem bardzo dużym. No i jak tego można było dokonać? No cóż, pomiary kątów, moi drodzy. Natomiast ciekawostką jest taką, że wychodzi na to, że w jednym opisie, jednym z opisów jakichś przyrządów, które służyły do pomiarów, no nazwijmy to triangulacyjnych, pomiarowych, no można znaleźć coś, co jest w przybliżeniu akurat jakimś odpowiednikiem niwelatora współczesnego, czy teodolitu wręcz nawet, bo jest tam mowa o dwóch szczelinach, być może soczewkach, ale regulowanych bardzo precyzyjnie przy użyciu śrub. No właśnie, śrub, moi drodzy. To akurat też było produkowane w tamtym okresie, a potem, no cóż, potem prawie że zapomniano, bo jedynym aspektem, gdzie wykorzystywano śruby, to były prasy śrubowe, skądinąd też element, o którym w wielu miejscach świata o tym zapomniano, ale prasy śrubowe, no to są w tym momencie duże, masywne elementy. Tutaj mówiliśmy o śrubkach, elementach niezwykle drobnych, zakrawających już o mechanikę precyzyjną. No a jeżeli wykorzystywano jeszcze do pomiarów optycznych, no to wszystko zaczyna być tutaj jasne. Na dzisiaj to już wszystko. Ja ze swojej strony dziękuję za wysłuchanie naszego programu, no i zapraszam do następnych odsłon inżynierskich historii.

robienie z gór. No i do zuba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pok.

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

cieplej niż w polskiej Warszawie. Tu latem zasypiasz na puchowej trawie. Ty wpadaj tu, bracie, ty wpadaj tu, siostro. Ty wpadaj tu latem, czy zimą, czy wiosną. No matter what's your color, just feel it, feel that city old dream, and this is real.